jak wchodzę, nie ja to nie tonuję. Ty gryz mi jeszcze do woba, jest mi z chino sampler, to jest mi ubiór, jest mi ten już rzęka, to co mi ladies. Ja wow, yo wow.